Rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, rakata, r

like kwa moje Jehova ngo Oni bo ngwe nkesi pole ngo Mawo mi eno makwego jile Nengba mi like kwa mo ajaba Mi like kwa moje Jehova ngo Oni bo ngwe nkesi pole ngo E hang bo shane Money boy oil, a war, what doing? Ah, nah.